0: Yaria na magoa yala yani vonyera monaya na halavano ni welihe mikrofona humaputo wini wiliane sopachwa selapo ya Mosambiki ni lapo sokopela.
1: Republika de Mosambiki são 16 horas.

sasa ni gani kuti muve mphangwa za kumalisa malongero a nchipudikizi sechemera ultimo journal asiku adidi apa dzinikiro chathu nkuloka kuti ndzidzi wagwana 11 na mapindi ya chimakumi atatu.